0: Crăciun acordă.
1: Christmas Day, Mubarak.
2: Joyeux Noël.
3: La Cristina.
4: Bon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Veselých Świąt.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.